Oldomi Pingayoni Amireyo 17 2026 Takwa Naranyatu Shinna Shoti to Kaine Nortishimang in Nataman no yo Inui Unikang in ni Badu Kanuit Kanuin Nereshimayang in ni Takwa Tushanga to Tarumi Pitokoga Rock to the Kishani Pitokona Seto Tushangan Sova Mamata Tamakua Nipidios my train. Tana Sivud the Panar and Nertabu Tamanga Ekaruni in no rock to Unicarti Dugu Kremosiku Nunadi or Dakatam the Red of Tangani Tabani Kikatadu Iduani Tana Nara or Lutibu Kimmerumi in Naria rock to me Tovanga. Naran nyerit duta, kanuin tu nyerok dengan ni, wajar. Tanah tu, ni aku ngomel tu rok tu, inna gaya rok tu tabung. Unikanga, naran nyerit duti bu. Unakin udah pa, tabung aku divimi, inna gaya rok tu tau. Unikanga naran nere babu takwa tusanga tu telui dunga su tereti tanga sibudda pa siana atagutta mitti matali mio toro mitti matali minga roksimayo Ila, mitti matari minga roksima yu. Kisiani ikani, ni aku ngomi utori roksima dluni, aku ni garamari. Tana, sivudda parmi, tusakse otito roksima yu, vi vuori 11-1999 otidugo. Nunavu tsakigi ngalchukuru otidugo suri. Gabo Maria bu, nak lekain nara bu.